kabako ebu konzibu mama ebu konzibu mama banange chotwale buko chitakwesi kusanga ichotwale buko chitakwesi kusanga ino chotwa